agere katinye kaimutyet kidogo, agere kawek komyany. Ngoro chi ne chutu nguni en taikosyek muto. Chito ne chutu en 105, saa 7 ak 5. Ngoro chi ne chutu en saa 7 ak 5. Ngoro chi ne chutu en saa 7 ak 5. *274#. Ticket number 1. Teta nebo